0: Ovo je Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Say low, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.